Edin, mnogo specijalen koncert, ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesni na pokolenie Bulgarii. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kukubend i Ivana na 17 oktombri, Farena 400.